Skvarnik Gwydon. Skvarnik Gwydon. Skvarnik Gwydon. Nitira Alva Moore, Celtwilas Ragti. Ni Remova and Gwethegi ma in Britonic Gunle Metigwari. Ni Kusil Kernoic, Veti Hanedethinia, me Gun Rag Drehevians. Ni Palas and Bro Hakausal Sausnek, Gris and Priscolia Ebron Blair Ma. Sola me ti the Skavarnik Gwydon. Hanans ni Kausal Kernuik Uweith Arta Hati de Hueles. Dista Kernuik Skavarnik Gwydon. Ah, Halostek.